Zazy izy la mbola tsy afa-po, ay. Atao fôlo karaiky neva, mbaka magnampody vady. Tarita vady.